ilailam tu te tsak saun ne laman tam no sali sallam yo tolok sumayo mikit tok bru sumikat lut sana.